slab kaj boljšega, delat ne znan. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much, mi smo ful.